0: Radio Agakiza ku isoko kuri allo. Allo? Allo? Amahoro cyane, tuvugana nande muherereye he? Innocent? Kaze? Urakoze cyane. Ariko duza kajwi.
1: Oya, sindabironka kabisa.
0: Ego?
1: Kireka mbone umuryango wanjye uri hano irangira kinigira saba gusenga.
0: Ego?
1: Mabangwanyi baradiye agasita bose nakuye mu numwe babironse cyakaba gusenga.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ndabamenyesha makuru mwese nano mugira.
0: Ku izina rya bose ndagushimiye.
1: Ego kabisa, hama kuri rusange abandi.
0: Halo? Aho ntibikunze kwabandanya. Katumushimire cyane. Halo?
2: Halo?
0: Nimore? Ntibikunze kuntu umuntu wanyu wacu ashishikara. Katumushimire cyane. Uhora hakomeze kumugirira neza. Halo?
3: Halo?
0: Nimore?
3: Mahoro?
0: Gira kure, nyakira amajwi yawe.
3: Yepoje akayaba kumugore wanje.
0: Ninde tuvugana?
3: Karoli mu ruge.
0: Inde?
3: Karoli mu ruge.
0: Karoli Nimore?
3: Yego.
0: Kazere.
3: Yepoje akayaba kumugore wanje.
0: Yego.
3: Abana banje Pierre na Yves na Pera.
0: Eh.
3: Nanzogira.
0: Nanjanga. Yego.
3: Na wanyene.
0: Ndagushimi.
3: Yego murakoze.
0: Hadiwa gakiza ku isoko kure amahoro neza, ndigira neza Oliver ndi mu kivomero ngayifuje ngo akayabagu. Keza. Ngo papa wiwe na mama wiwe ngo nabavukana na Devote Keza ni Hole Odete na na mama Lieve na Darilen ngo namugisha. Ndagushimiye cyane.